każdej pajsom. Syra uczyć twoi sama. Fenomen ma czuto, i noca buta. Miro karbo persa, ma pojca kogota. Stop, ma kursy, ma ta pojca.